wati do ewiase enye sene onyakopon wasi do ewiase enye ya wo ewiase mienu ena wo asase kro so. We have two worlds on one earth ni aye ne yewu mi ni aye timu a enumere meka wonyame asempai